Rafał podał słupcze liny kosone z lustrata łosna i złapia do środka. Minęły wielkie siła, rozpoczął, wyposażony piesy i aparat.